0: Alright, mwen teke mingser lan wan, ito kubare in la mingser ok sung la mle mwen.
1: DJ Mrex, mama porisa minjana ujil.
0: Ena ifuki ili man ngobo.
1: Ay, valav.
0: Iii.
1: Mwake mami, yato ala, ende yito ala ili ngobo, shtoresa wish ili ngobo.
0: Hmm.
1: Mara ya olo bago solvet.
0: Iyo, njala hii.
1: Andi lava kuvula vlango peku velo swanga va create simu siva tona kuma wati mani tonga masterete ka solution. Mina antaka mani. E maka kuvana shivuti sela kuta tiba kuri. Kinti sukumana lo andi sana vona.